Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać.